0: dan Sarajevo.
1: Dobar dan Sarajevo. To 4.9
0: Hit FM. Dobro jutro Sarajevo.
1: Dobro jutro Sarajevo.
0: Dobar dan Sarajevo. Dobar dan Sarajevo.
1: Dobro večer Sarajevo.
2: 24 sata sa vama. Hit FM Radio Sarajevo 104.9.